śmieszny śpiew pieśnią tą, niech z głosów naszych niesie sam kimkną drogą tą, pośród pola i po lesie. Parska koń, silna dłoń, nim kieruje w lewo, w prawo, nuta słodki dzwonków znów śnie.

Wielki czas, dziarsko wraz, grzybą konik śmiało trząsa. Sam kimknął w stronę tą, choć gruzlica twoje kąsa. Świateł blask, licza trzask i promienna światłość koło.

0: Jednym koniem owoki zanki jeść i sieść do spas. Dzwonki zonia, dzwonki zonia, dzwonki cały czas. Jednym koniem owoki zanki jeść i sieść do spas. Na zdrowie! Ring the Glocken, ring the Glocken, ring the Irish Zoo. Hawk, what's wrong? Is it too far? And I'm third open and slipping.
1: Hey!
0: Ring the Glocken, ring the Glocken, ring the Irish Zoo. Yo, what's wrong? Is it too far?